ust. Leci anioł głową w dół, zanim władca diabeł stróż. Huczy silnik jak demonów tłum, pani władca czterech kół.